0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Insolvenční správce žaluje bývalé představenstvo Liberty Ostrava o 19 miliard korun. Zájem o práci u městské policie chce Frýdek Místek posílit stážemi pro studenty. Česko čeká tropický víkend. Na některých místech se teploty dostanou na 36 stupňů ve stínu. Zítra bude polojasno až oblačno s teplotami do 26 stupňů. U poslechu zpráv vás znovu vítá Lenka Blažejová. O téměř 19 milionů korun žaluje insolvenční správce bývalé představenstvo zkrachovalé huti Liberty Ostrava. Žaloba se týká 4 členů představenstva, včetně bývalého majitele Sanjiva Gupty. Podle mluvčího insolvenčního správce Michala Štefla jde o zásadní milník ve vymáhání odpovědnosti za úpadek firmy.
2: Právě pro tyto situace, kdy členové představenstva způsobili úpadek, slouží žaloba na doplnění pasiv. Jejím účelem je, aby členové představenstva zaplatili částku, která chybí v majetkové podstatě pro uspokojení věřitelů.
1: Pod názvem Nová huť teď podnik zaměstnává okolo 2000 lidí. Firma vyrábí trubky, svitky, plechy a další ocelové výrobky. Materiál a jeho zpracování pro huť nakupují jiné firmy. Městská policie ve Frýdku Místku připravuje stáže pro studenty bezpečnostně právní akademie. Město si od toho slibuje posílení počtu strážníků. Jak vysvětluje ředitel Tomáš Zapletal, městská policie ve Frýdku Místku se dlouhodobě potýká s vysokým věkovým průměrem zaměstnanců a s menším zájmem mladých lidí o práci strážníků.
3: Ten trend toho úbytku zájmu už opravdu vnímáme takových nějakých 10-15 let, kdy zkrátka v rámci výběrových řízení není ten dostatečný počet adekvátní těch uchazečů. Věkový průměr strážnického týmu městské policie Frýdek Místek je 50 let.
1: Stovky zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu se v pondělí zapojí do výstražné jednodenní stávky. Její podobu dnes oznámili zástupci iniciativy Veřejnoprávně, která sdružuje pracovníky obou médií. Výstražnou stávkou chtějí dát najevo nesouhlas s plánovaným zrušením mediálních poplatků. V Českém rozhlase se k ní přihlásilo zatím přes 1000 zaměstnanců i externistů, říká Jan Herget ze stávkového výboru rozhlasu.
4: V Českém rozhlase se stávka jednoznačně projeví na všech stanicích s výjimkou dětské stanice Radio Junior. Celoplošné regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
1: Stávka se má podobně projevit i ve vysílání České televize. Generální ředitel rozhlasu René Zavoral řekl, že zaměstnanci mají na stávku právo. O víkendu bude v Česku tropické počasí. Už v pátek překonají teploty 31 stupňů. V sobotu se na jižní Moravě a ve středních Čechách vyšplhají až na 36 stupňů Celsia. V neděli se tropické počasí trochu zmírní, pořád se ale budou teploty držet nad 31 stupni. Podle meteorologů bude kvůli velké vlhkosti vzduchu dusno. V sobotu a v neděli se očekávají i velmi silné bouřky. Kvůli vysokým teplotám vyhlásil Český hydrometeorologický ústav výstrahu. Na části území bude platit už v pátek, o víkendu pak po celém Česku. Horké počasí bude pokračovat i v příštím týdnu, v jeho druhé polovině už by se ale mělo začít ochlazovat.
0: Počasí.
1: Zítra bude v regionu polojasno, během dne přechodně oblačno, nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů a na horách 18 až 22.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V ulici Dukelské v Bruntálu dejte aktuálně pozor na olej na vozovce, je třeba jet velmi opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
5: Český radio v Ostravě, wydarzenia. Dobry wieczór. Środa, 17 czerwca 2026 roku. Imieniny Adolfa i Laury. Przed mikrofonem wita Państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń, aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Karwina zakupi dla swojej komunikacji miejskiej nowy autobus elektryczny. Kosztował on będzie 13 milionów koron, ale większość kosztów pokryje dotacja europejska. Jak powiedziała rzeczniczka ratusza Monika Dankowa, nowy pojazd ma przyczynić się do modernizacji i stopniowej redukcji emisji spalin w mieście. Nowoczesny autobus dzięki klimatyzacji czy możliwości podłączenia do Wi-Fi zapewni też pasażerom większy komfort. Cielicko stopniowo remontuje przystanki autobusowe na terenie gminy. Odnowiono już wiaty w dzielnicach Grodzisz i Cielicko Górne. Teraz przyjdzie kolej na przystanek na skrzyżowaniu ulic Karwińskiej i Chatowej, z którego latem korzysta wiele osób przyjeżdżających nad Zalew Cielicki. Chór Canticum Novum, działający w ramach Polskiego Towarzystwa Artystycznego Ars Musica, wziął udział w 15. edycji krakowskiego Międzynarodowego Festiwalu Choralnego Krakowia Cantans. Jak poinformował nas dyrygent Leszek Kalina, zaolziański zespół rywalizował w dwóch kategoriach – chórów mieszanych oraz muzyki popularnej i ludowej. W pierwszej nagrodzony został srebrnym dyplomem, a w drugiej brązowym. Przechodzimy do doniesień zaolziańskich. Wędryński kotar po raz 26 przyciągnął na start całe rodziny. Na uczestników czekały cztery trasy, od 200 metrów do 7 kilometrów. Na rowerach ścigali się uczestnicy w aż 14 kategoriach wiekowych. O szczegółach mówi organizator i prezes Wędryńskiego Koła PZKO Bogusław Raszka.
6: Wędryński kotar to są zawody kolarskie, przede wszystkim dla dzieci, młodzieży i rodzin. Tak my to pojęli cały ten wyścig. No i ma już swoją długoletnią tradycję, bo już jest 26. edycja. Ta nazwa Wędryński Kotar pochodzi od tego, że wyścig idzie po takiej nierównej, ale urozmaiconej trasie, czyli jedzie się z górki na dół i zaś pod górkę, czyli właściwie po całym albo po wielkiej części obwodzie Wędryń. Z tego powodu nazwa Kotar, że się właśnie jeździ po kotarach wędryńskiej wioski.
5: W Bibliotece Regionalnej w Karwinie-Freszczacie można w czerwcu oglądać wystawę prezentującą twórczość polskiej artystki Iwony Pomianowskiej, zatytułowaną Znikąd do teraz. Mówi kierownik Polskiego Oddziału Biblioteki Marcela Bierzgoń.
7: Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie do Biblioteki Regionalnej Karwina, do filii we Fryszczacie, gdzie można obejrzeć wystawę Znikąd do teraz autorstwa Iwony Pomianowskiej, wykładowczyni Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. A dziś, czyli 17 czerwca, odbędzie się spotkanie z panią autorką, która przedstawi nam losy konkretnych kobiet znajdujących się na wystawie. A wystawę można obejrzeć do 30 czerwca.
5: W siedzibie Kongresu Polaków w czeskim Cieszynie można obecnie oglądać aż trzy wystawy przygotowane przez Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu. Mówi jego szef i autor wystaw Marian Stefek.
8: Jedna z nich to poświęcona Wincentemu Witosowi, kolejna Janowi Glajcarowi i trzecia, ostatnia profesorowi Józefowi Buzkowi. Te wszystkie wystawy już wcześniej były prezentowane na Zaolziu. To już kolejna odsłona specjalnie na okazję wizyty delegacji Instytutu Witosa w Warszawie 11 czerwca bieżącego roku. Właśnie goście z Warszawy mieli okazję obejrzeć wszystkie te wystawy, które właściwie dotyczą przedstawicieli naszego ruchu ludowego, czyli to bardzo ich interesowało.
5: W publicystycznej części wydarzeń zajrzymy na dziecięcy rajd rowerowy oraz odwiedzimy Muzeum Drukarstwa w Cieszynie. A na razie posłuchajmy Anny Marii Jopek i piosenki Ja Wysiadam.

0: Mnóstwo rowerzystów, pamiątkowe puchary i przede wszystkim świetna rodzinna atmosfera. Tak w minioną niedzielę wyglądał piąty dziecięcy rajd rowerowy, który opanował park PZKO w Bystrzycy. Zapraszamy teraz na rozmowę redaktor Sabiny Bojnar z głównym organizatorem tego wydarzenia, Markiem Ruszem.
1: Rajd jest okazją dla spotkań, jest to okazja dla wielu dzieci po prostu pierwszy raz usiąść na rowerach i razem z rodzicami przejechać jakąś trasę, która jest wybrana. I jest to też fantastyczny sposób na spędzenie wolnego czasu i spotkania nowych kolegów.
2: I która dzisiaj to edycja tego rajdu?
1: To już piąta edycja, także spotykamy się tutaj w Bystrzycy, w Domu Polskim po raz piąty.
2: I skąd wziął się właśnie pomysł na zorganizowanie takiej imprezy?
1: Ten pomysł był bardzo prosty, ponieważ ja, Marek Róż i kolega Robert Wałaski rozmyślaliśmy, że zrobimy coś dla swoich dzieci. Tak się złożyło, że moje dzieci są już trochę starsze. Dzieci od Roberta są młodsze, także one dla nich to jest teraz idealne. W tych czasach, kiedyśmy to wymyślali, ten rajd był idealny dla moich dzieci. No i rozmyślaliśmy, jak po prostu przyciągnąć młodą generację do rodzinnych imprez i w ogóle do sportowania. Z początku robiliśmy to dla swoich dzieci tylko i swoich kolegów, no a w tym roku jest sytuacja już taka, że musimy ograniczać ilość, żeby tutaj wszyscy czuli się komfortowo i żeby nie było za dużo ludzi na trasach.
2: To właśnie jest impreza dla dzieci, ale jeżdżą z nimi także rodzice?
1: Tak, dokładnie. To jest impreza rodzinna, ponieważ jest to właśnie tak fajnie skombinowane. Rodzice są tutaj przewodnikami, ponieważ mają aplikacje, mają informacje o tych wszystkich kontrolach i wiedzą, którędy jechać. A w tym roku myślą przewodnią rajdu jest Minecraft, także tylko dzieci albo niektórzy rodzice, którzy jeszcze grają Minecrafta, wiedzieli te pytania i odpowiedzi na te pytania. Także rodzice bez dzieci i dzieci bez rodziców by nie dali tutaj rady.
2: Czyli jak to wygląda, jak oni jadą na tych kołach? Tam są jakieś zadania przygotowane?
1: Tak, są tutaj, mamy dwie trasy. Mamy trasę tradycyjnie krótszą dla młodszych dzieci, 10-kilometrową, około 10-kilometrową, która nazywa się Poziomka. I mamy około 20 kilometrów trasę, która nazywa się Truskawka. No i są wyznaczone punkty kontrolne na trasie i trzeba rozwiązać niełatwe pytania, muszę powiedzieć, na tej trasie, napisać odpowiedzi na te pytania. I mamy tutaj taką trubę zbójników i właśnie jeżeli są te pytania rozwiązane poprawnie, to otworzy się skarb i jest jakaś dalsza nagroda właśnie dla dzieci.
2: Są to raczej wyścigi albo taka przejażdżka?
1: Nie, to w ogóle nie chodzi tutaj o wyścigi, ponieważ robiłem tutaj dzisiaj starty oficjalne, bo że dla wielu dzieci to był pierwszy start, także odliczałem od 5 do 1, ale nie mierzymy czas, mierzymy tylko przejechanie trasy, mierzymy o to, rodzice na pewno porównywują poprawność tych odpowiedzi, także tutaj można w tym konkurować, kto ile miał poprawnych odpowiedzi, a liczy się wspólna zabawa. Tutaj nie chodzi o jakieś czasy, wszyscy są zwycięzcami i wszyscy dostaną puchary.
2: Jak reagują dzieci, jak sprawdzają się na tej trasie?
1: Zależy. Wie pani co, tam jest sprawa w tym też, że jeżeli te dzieci są w grupie i myślą po prostu nad tymi zadaniami, to nie za bardzo nad tym myślą. Także oni, tu jest działa taka pozytywna motywacja. Pamiętam, że w jednym z pierwszych roczników moje dzieciaki jechały nawet tę trasę 20-kilometrową. Nikt tam nie marudził, nikt tam, wszyscy jechali, przejechali, jechali do Koszarzyc, jechali do Grudku i nie mieli z tym problemu. Także widzi pani tutaj, dzieci są na razie uśmiechnięte, czekają ich tutaj dalsze zabawy, dalsze atrakcje, są pełne energii, biegają tutaj, także musimy się zastanowić, że może wydłużymy nawet tę trasę.
0: Z Markiem Ruszem rozmawiała redaktor Sabina Bojnar. W ramach tegorocznej Industriady odwiedzamy dziś Muzeum Drukarstwa w Cieszynie. Miejsce, w którym historia techniki łączy się z rzemiosłem, precyzją i kulturą słowa. Podczas wydarzenia zwiedzający mogli zobaczyć dawne maszyny drukarskie, poznać pracę ZCR-a i samodzielnie spróbować, jak kiedyś powstawał druk. Do świata czcionek, farby drukarskiej i pras zabierze nas teraz redaktor Filip Tomanek.
3: No, jeszcze jest... właśnie o Industriadzie mowa. Nie tylko browar zamkowy, ale też Muzeum Drukarstwa można było w sobotę zwiedzić w Cieszynie. W ramach zwiedzania były też warsztaty. O co chodzi?
4: Muzeum zorganizowało warsztaty przybliżające ludziom z miasta, gościom, którzy przyjeżdżają do Cieszyna. Nazywam się Tomek Ratajczak. Prowadziłem, dzisiaj prowadzę w dalszym ciągu warsztaty druku zecerskiego, druku ręcznego w Muzeum Drukarstwa w Cieszynie w ramach Industriady 2026. Tradycyjną technikę druku, czyli skład zecerski, zabawę literami ołowianymi, zabawę literami drewnianymi, kontakt bezpośredni z farbą, z materiałem ślepym, czyli materiałem niedrukującym i wykonanie prostej odbitki drukarskiej, jak to się robiło kiedyś, a ta technologia już dzisiaj prawie nie funkcjonuje.
3: Ja zaraz zaczepiam jednego z uczestników. Co pani dzisiaj udało się już wykonać w ramach warsztatu?
5: Byłam na trzech różnych warsztatach i wykonałam krótki napis z literek ołowianych, poodbijany na różnych papierach, różnych gramaturach i też na sucho, także bez tuszu, że te literki były tylko odciśnięte, to było bardzo ciekawe. Byłam też na warsztatach sitodruku i właśnie teraz na warsztatach, gdzie z poszczególnych klocuszków drewnianych układam plakat. To jest niesamowite doświadczenie.
3: My stoimy na środku samego warsztatu. Z czym mogą tu się ludzie spotkać? Przywołajmy, przytoczmy może też parę nazw i tych narzędzi, żeby je opisać naszym słuchaczom.
4: Podstawowym narzędziem, z którego się korzysta, to trudno powiedzieć narzędzie, ale jest to litera. Litera może być albo literą ze stopu drukarskiego, popularnie ołowiana, metalowa litera, albo litera w większym stopniu, litera drewniana, klocek drewniany. Oprócz tego mamy kaszty, czyli szufladki, w których znajdują się poszczególne literki ołowiane. Cały materiał pomocniczy, czyli materiał ślepy, elementy, które służą do wypełniania odległości pomiędzy literami, pomiędzy wyrazami, pomiędzy wierszami tekstu. No i narzędzia, które służą, żeby to wszystko razem do kupy spiąć. Ramki, wierszowniki, w których się układało, szufle zecerskie. No chyba tyle. No i jeszcze farba, wałki, farba drukarska, wałki drukarskie, papier.
3: Patrząc na cały ten warsztat, do której epoki możemy właśnie wtopić wszystkie te narzędzia, instrumenty, które zresztą mogli spróbować dzisiaj też odwiedzający.
4: Rzeczy, które tutaj znajdujemy w Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, pochodzą zarówno z lat 80., te najnowsze, z lat 80. XIX wieku. No i są też urządzenia, które mają grubo ponad 100 lat, jak chociażby stare litery drewniane, regały, które mają około 80 lat, materiał ślepy, no również pochodzący z lat 50. i też są rzeczy troszeczkę starsze, jak zabytkowe prasy ręczne. Na przykład w pomieszczeniu obok stoi urządzenie, prasa typu Boston z 1920 albo 18 roku. Tu mamy właśnie próbkę druku. Za mało mamy farby na literze R i w wyrazie ogród i w wyrazie życie. Też dwie litery są nieposmarowane i albo one są za niskie, albo za mało farby.
3: Gdy wchodzimy do Muzeum Drukarstwa, co jest pierwszą rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę?
6: Właściwie wchodzimy, pierwszym pomieszczeniem jest pomieszczenie galerii. Ja jestem Jarosław Temgin-Gołaszewski, jestem koordynatorem Industriady tutaj w Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, w której wiszą prace. W tym momencie wisi wystawa plakatu typograficznego, czyli takiego drukowanego z drewnianych bądź metalowych czcionek, czasem z użyciem dodatkowo matryc metalowych, ale wszystko to są zabytkowe elementy.
3: Co dla współczesnego człowieka, który raczej używa tylko komputera i drukarki, może być takim pierwszym może zaskoczeniem, patrząc nie tylko na wystawę, którą macie przygotowaną?
6: Na co dzień, kiedy ludzie nas odwiedzają, szokiem dla nich jest to, ile czasu zajmowało złożenie jednej strony książki. Generalnie składanie literka po literce, linijka po linijce z metalowych czcionek zajmowało kilka godzin. Kolejne kilka godzin zecer po wydrukowaniu musiał poświęcić na rozebranie takiej strony, posegregowanie tego na kawałeczki. Generalnie książka 20 stron to był miesiąc roboty jednego człowieka, kolejnego zecera, plus praca drukarza, później praca introligatora, który musiał to wszystko połączyć w książkę. Stąd też ten nakład pracy, który kiedyś trzeba było poświęcić na zrobienie jednej książki, jest dla ludzi takim czynnikiem otwierającym głowę, dlaczego książka kiedyś była aż tak droga.
3: Co najwięcej, albo może robi największe wrażenie na ludziach, zwłaszcza tych, którzy dzisiaj odwiedzili Muzeum Drukarstwa?
6: Największe wrażenie robią chyba maszyny i stopień ich skomplikowania. Te maszyny powstały w latach, gdzie nie mieliśmy jeszcze komputerów, gdzie każdą czynność maszyny, każde przełożenie zębatki czy krzywki trzeba było zaprojektować na papierze, policzyć, nie zrobić błędów, bo jeżeli pojawiły się błędy, no to maszyna później nie chciała działać. Po przeprowadzeniu takich obliczeń budowano najpierw prototyp drewniany. Jeżeli ten prototyp drewniany działał, zaczynano produkować maszyny w ilościach przemysłowych. No i stopień skomplikowania tych maszyn przede wszystkim jest taką informacją dla ludzi, jak kiedyś wyglądało życie, no i z tym oni się spotykają, że po prostu jak kiedyś inżynierowi byli genialni, dzisiaj za nas tą robotę robi komputer. Wtedy wszystko musiał zrobić człowiek.
3: My w tym momencie przesunęliśmy się do sekcji, gdzie można zobaczyć różne maszyny drukarskie. Który z nich to, powiedzmy, unikat?
6: Właściwie to dzisiaj już wszystkie maszyny są unikatami. Te maszyny są nieprodukowane, myślę, że od jakichś 60-70 lat. Zachowało się ich naprawdę niewiele na całym, można powiedzieć, rynku drukarskim tutaj. One nie funkcjonują już dzisiaj w żadnej drukarni. Żadna drukarnia nie posiada takich maszyn dzięki drukarzom Cieszyńskiej Drukarni Wydawniczej, którzy kiedyś ocalili te maszyny, założyli stowarzyszenie, założyli muzeum. Dzisiaj możemy takie rzeczy pokazywać.
4: To tak jak, nie wiem, widział pan taki film Lisbon Story?
3: W założeniu wiem, że jesteśmy w muzeum, ale czy te maszyny mogłyby jeszcze działać?
6: Generalnie większość naszych maszyn jest utrzymana na chodzie, także gdyby była potrzeba, jesteśmy w stanie je włączyć i coś wydrukować. Dzisiaj podczas industriady odbywały się warsztaty, gdzie korzystaliśmy między innymi z części materii zabytkowej. Pod okiem specjalistów, uczestnicy warsztatów realizowali swoje składy, odbijali je później na papier, czego efekty pewnie będą mogli państwo zobaczyć.
3: Co z tym idzie? Cieszyn miał bogatą tradycję drukarską i prasową, powiedzmy. Co to znaczy dla ludzi? Jaką rolę druk odgrywał w historii miasta i regionu?
6: Znaczy, zacznijmy od tego, że Cieszyn jako stolica księstwa cieszyńskiego sprowadzał bardzo dużo, bardzo zdolnych rzemieślników i był pewną stolicą kultury. I w ten sposób między innymi za sprawą księdza Szersznika

0: Z założeń ewangelików było też wprowadzenie edukacji, edukowanie mas społecznych po to, żeby wiedza była ogólnodostępna. Także pewne rzeczy szły ze sobą równolegle. Ewangelicy edukowali, drukarze drukowali materiały do tego druku. No, Prochaskowie rozwinęli drukarnię do tego stopnia, że stali się nadworną, można powiedzieć, drukarnią cesarstwa. Byli dostarczycielem druków na dwór cesarstwa austro-węgierskiego, więc ta drukarnia była naprawdę na wysokim poziomie. No i jakby nie patrzeć, współcześnie drukarstwo też ma się cieszyńskie na bardzo wysokim poziomie. Firma Filtr, która mieści się w dawnych budynkach cieszyńskiej tiskarni, no jest jedną z największych drukarni w Europie. Drukuje właściwie na cały świat. W zeszłym roku, z tego co pamiętam, świętowali 500 milionów wydrukowanych książek. I to są ilości trudne nawet do wyobrażenia sobie, bo duża biblioteka to jest około 2 milionów, więc proszę sobie wyobrazić 250 bibliotek ułożonych na sobie i to jest dorobek naszej drukarni Finidr, która no, powstała pewnie ze 30 lat temu, kiedy zakłady cieszyńskie po zmianach ustrojowych z 89 po prostu zamieniały się z firm państwowych w firmy prywatne.
1: Do Muzeum Drukarstwa zaprosił nas redaktor Filip Tomanek. Jutro w wydarzeniach odwiedzimy Browar Zamkowy w Cieszynie, który był jednym z punktów na trasie tegorocznej Industriady. A to już wszystko, co zespół redakcji Polskiej i Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w środę 17 czerwca 2026 roku. Za uwagę dziękuję Jacek Sikora i wraz z zespołem Baim i modlitwą o złoty deszcz zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.